0: papieru.
1: Wiadomo, posyliśmy.
0: Ośrednie zemryńko podziłaczkowe komando. Firma Irma wam żała przyjemne przeczucie na stadionce słowo.
2: Raz co mi się ta dzieja, prepadla ma mafia. Vravím drahé poklady, mám tu iba doklady. Nemám ani bublegu, pustil som sa do behu, ach, prečo len nežujem?

hej. Miau, hosianku, pięknie. Miau, w klejanku to je twój osud, bij jak osud. Ani wraski na brzysie kula, ty jak kobliżek, doufam, że budeś. Lautko moje, doufam, że budeś uspokojony.

0: Glasrövna.
1: Szubidubi, szubidubi, zawidzia mi moje zubi. Szubidubi, szubidubi, chcą mi dziecić celi chrup.